kieruje weselami, niech przestawiło się poklada. Jest zbawienie.